chan. Wadu baku karaka tunga karanga baku tewe romtima. Decho karondoro. Yeah. Parasko samba mofe.